Właśnie przed chwileczką ostatni zawodnik Wings for Life zakończył swój bieg. Japończyk przebiegł razem 79 km. Zawodnik to być może zbyt dużo powiedziane, ponieważ nie konkurują ze sobą, aczkolwiek są różnego rodzaju statystyki na ten temat. Wings for Life. Dzisiaj cały świat chyba żył tym biegiem. Radio Mix, jak zwykle w każdą niedzielę od 8.30 do 10.00, 100.5 FM w tym szczególnym dniu, ale o szczegółach troszeczkę później. Może warto tylko dodać, że Polak zajął w tym biegu drugie miejsce, ale tak jak mówiłem, tu nie chodzi o pierwsze czy drugie miejsce, jak w biegu mężczyzn właśnie, ale Japończyk przebił go o prawie, nie, o więcej niż 10 km, także piękny, piękna idea, piękny bieg, tak jak mówiłem o szczegółach troszeczkę później. Na naszym zegarze już 33 minuty po godzinie 8, a więc zaczynamy.

0: Pięknie. Wings for Life, międzynarodowy bieg charytatywny organizowany jednocześnie w wielu miastach na świecie. Dochód z biegu przeznaczony jest na badania nad urazami rdzenia kręgowego. Odbywa się on od 2014 roku w niedzielę na początku maja. Organizatorem przedsięwzięcia jest austriacka fundacja Wings for Life, założona w roku 2004 przez Heinza Kinningandera, dwukrotnego mistrza świata w motokrosie, oraz Dietricha Maceschica, założyciela firmy Red Bull GmbH. Syn i brat Kinningandera, także uprawiający motokros, ulegli poważnym wypadkom, w wyniku których zostali częściowo sparaliżowani. Bieg jedyny chyba w swoim rodzaju, nie ma takiego drugiego na świecie. Przede wszystkim, po pierwsze, wszyscy zawodnicy startują o tym samym czasie, bez względu na to, w jakim państwie ten bieg się odbywa. Jeśli chodzi o Polskę, bieg rozpoczął się o godzinie 1 po południu w Vancouver, o godzinie 4 rano dzisiaj, w niedzielę. Druga rzecz, która jest wyjątkowa w tym biegu, jeśli nie mieliście styczności z tym biegiem, to to, że zawodnicy uciekają przed metą. Meta ich goni. Dobrze słyszeliście. Meta ich goni, w związku z tym właśnie jest jak jest. I ta meta dogoniła Japończyka Joe Fukudę po ponad 4 godzinach, a dystans, jaki przebiegł ten zawodnik, to 78 km i 950 metrów. Jako drugi, no nie, no tak nie wypada powiedzieć, jako drugi od początku, no nie wiem nawet jak to powiedzieć, w każdym razie Dariusz Nożyński, Polak, który brał udział w biegu w Poznaniu, został złapany przez Adama Małysza po ponad 4 godzinach, przebiegł razem 67 km i 960 metrów. Pozostałe wyniki są również imponujące, a jeśli chodzi o kobiety, to w tym biegu zwyciężyła, w wielkim cudzysłowie oczywiście, Holenderka, przebiegła 62 km i 240 metrów. Polka Monika Brzozowska razem przebiegła 52 km i meta dogoniła ją jako czwartą. Chyba od końca, chyba tak naprawdę, nie wiem. Jeśli jesteście mądrzejsi niż ja, 604-684-7561 i powiedzcie, jak to powiedzieć, kiedy uciekacie przed metą i meta was goni i musicie powiedzieć, które miejsce zajął dany zawodnik. Jeśli chodzi o komputer, jest to wymienione 1, 2, 3 i tak dalej, ale jakoś to nie pasuje, żeby powiedzieć, że on był pierwszy jako ostatni. Dobiegł do mety, czy meta dobiegła do niego, nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie Wings for Life po raz kolejny, wiele rekordów zostało pobitych, a przede wszystkim te finansowe, i tak jak mówiłem, wszystko zostaje przeznaczone na badania nad urazami rdzenia kręgowego. Pięknie. Piękne, no tylko tyle mogę chyba powiedzieć. Radio Mix, dzisiaj w niedzielę, dzisiaj 10 dzień maja 2026 roku, od 8.30, a więc dosłownie od 9 minut do godziny 10, tak jak mówiłem, 100.5 FM lub przez internet koapradio.org, w lewym górnym rogu polska flaga i nazwa naszej audycji lub...
1: If you want to listen to us anywhere you travel, you can go into your Google Play Store and then download the Radio Player Canada app, and you can listen to your favorite radio station, Co-op Radio, CFRO 100.5 FM.
0: No właśnie, za całkowitą darmochę w waszych sklepach, w których zaopatrujecie się w wasze różnego rodzaju niepotrzebne w wielu przypadkach aplikacje na wasze telefony, również możecie sobie załadować Radio Player Canada. Tam pod literką C, Co-op Radio, w niedzielę od 8.30 możecie nas słuchać bez względu na to, gdzie się znajdujecie, a telefon znajduje się non-stop przy was, nawet w miejscach, o których nikt by nie pomyślał, że i tam telefon nawet można wziąć. Ale no tak właśnie jest. 518 lat temu, w roku 1508, Michał Anioł rozpoczął malowanie fresków w kaplicy Sykstyńskiej. skupienie, przepraszam, sklepienie, czyli sufit, był malowany w latach 1508-1512, zajęło mu to 4 lata, a sąd ostateczny, czyli tak zwana ściana ołtarzowa, powstał troszeczkę później, w latach 1536-1541, a więc zajęło mu to około 5 lat. Jeśli nigdy nie byliście w Kaplicy Sykstyńskiej, niech to będzie wasz numer jeden, że musicie to zobaczyć. To jest coś, co się po prostu w głowie nie mieści. Jeśli wybieracie się do Rzymu, to pamiętajcie, numer jeden, Kaplica Sykstyńska. Koloseum zawsze zdążycie zobaczyć. Właśnie, Plac Świętego Piotra też zawsze zdążycie zobaczyć. Przejechać się metrem absolutnie również może być na waszej liście, ale sam Kaplica Sykstyńska musi być numer jeden. Reszta może poczekać. 237 lat temu, w roku 1789, Francuz Jean-Pierre Blachard odbył nad Warszawą pierwszy w Polsce lot balonem. Dzisiaj również, no tak, Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej, bardzo, bardzo ważna rzecz, Światowy Dzień Tocznia, bądź tu mądry i powiedz, co to jest. Toczeń to ciężka choroba, która atakuje cały organizm. Nie tylko wymaga opieki różnych specjalistów, ale w przypadku uszkodzenia ważnych narządów zagraża życiu. Święto organizowane jest przez Światową Fundację Tocznia, a jego celem jest poprawa jakości życia osób dotkniętych toczniem oraz uświadamianie społeczeństwa na temat tej choroby. Dzisiaj również jedno święto i dziwię się, że tylko jeden dzień został poświęcony temu świętu, bo to powinno być 365 dni w roku. To święto powinno być obchodzone 365 w roku. A tym świętem jest Dzień Załzy, mówiąc krótko. 36 lat temu, w roku 1990, w warszawskim klubie Hybrydy odbył się pierwszy koncert zespołu elektrycznej gitary.

No to może polecimy już za ciosem. I Kasia i Jacek Sienkiewicz, oczywiście. Drodzeństwo. Dzieci Kuby Sienkiewicza, założyciela i wokalisty, głównego wokalisty zespołu elektrycznej gitary, który obydwoje rodzeństwa, Jacek i Kuba, przepraszam, Jacek i Kasia, tworzą bardzo sympatyczny zespół Kwiat Jabłoni, który na okres na razie nieokreślony zawiesił swoje buty piłkarskie na tak zwanym kołku i każdy z nich na razie poświęca się swojej karierze solowej. Kasia Sienkiewicz pierwsza pokazała, co potrafi i nie tak dawno, bodajże w ostatni piątek, wydała swój pierwszy absolutnie autorski singiel zatytułowany Były momenty, który teraz z miłą chęcią prezentujemy i z wielką przyjemnością zresztą na antenie Radia Mix.

Kasia Sienkiewicz w Radio Mix z nowym utworem zatytułowanym Były Momenty. Za 10 minut, śmiało możemy powiedzieć za 9 minut, godzina 9, Radio Mix do godziny 10, dzisiaj w niedzielę, 10 dzień maja 2026 roku. Ja to kątem oka będę oglądał spotkanie polskiej ekstraklasy, 32. kolejka Brugbet Termalika Nieciecza, Legia Warszawa. Na razie 19 minuta tego spotkania, 20 minuta tego spotkania Legia prowadzi 1-0. No, Pogoń grała wczoraj, o ile się nie mylę, także nie będę mógł nic powiedzieć na temat tego meczu. Wiem, jaki jest wynik i mogę tylko powiedzieć, że będzie fragment piosenki. Właśnie, ale jaki? To zostaje jeszcze pod wielkim znakiem zapytania. Do Ekstraklasy wrócimy. Dla sympatyków tenisa powiem tylko, że dzisiaj o godzinie 10 naszego czasu, ale jest gwiazdka przy godzinie, także może być później, na pewno nie wcześniej. Jeśli już, to raczej później Iga Świątek w ramach turnieju w Rzymie spotka się z Rzymianką, nie, z Włoszką, może tak, bo nie wiem, czy ona mieszka w Rzymie, ta kobieta, Elisabetta Cocciaretto i Iga Świątek właśnie spotkają się dzisiaj w Rzymie. Spotkania są organizowane w Rzymie. Jest to 1.32 tego turnieju. Tak jak mówiłem, nie wcześniej jak o 9, ale raczej znając doświadczenie, będzie to później. Pozostałe wiadomości sportowe troszeczkę później. Dzisiaj w naszej audycji kilka nowości, które będą przeplatane. Właśnie, będą przeplatane pierwszą piątką, która w zeszłym tygodniu w polskim topie Radia 357 właśnie zajęła pozycję od pierwszego do piątego. Wczoraj nasi koledzy z Radia X przedstawili numer jeden, który również się u nas pojawi, jakżeby inaczej, ale my poszliśmy troszeczkę dalej i zaczniemy od numeru 5, a więc od wykonawcy, który zajął pozycję piątą. Polski top Radia 357 miał miejsce tydzień temu, a ostatnie bodajże 15 wykonawców można było oglądać zapowiedzi na żywo, które były transmitowane na stronie internetowej Radia 357. Jeszcze tylko na chwileczkę wrócę do Kasi Sienkiewicz. Jeśli jesteście patronami Radia 357, to zapraszam na wczorajszą audycję Zielony Żoliborz Piotra Stermacha o godzinie 1 po południu naszego czasu. Tam wywiad z Kasią Sienkiewicz. Dosyć długi, prawie godzinny. Także bardzo ciekawe. Jeśli chcielibyście posłuchać, co u niej słychać, jakie plany, to gorąco polecam. I to tyle. Tak na marginesie, może nie byłoby głupim pomysłem, żeby zrobić na przykład polski top Radia Mix. Nie wiem, jakby to wyszło, ile osób by zadzwoniło, nie wiem jeszcze, jak to ugryźć, ale pomyślę, może po wakacjach coś takiego. Oczywiście mielibyście mnóstwo czasu, dobrych kilka miesięcy, jak nie więcej, no ale ciekawe, jestem ciekaw, może współpraca z Radiem Mix. Jakaś tutaj na tym, właśnie na tej platformie, na tym poziomie. Zobaczymy, czy takie coś wyszłoby u nas. Jestem pewny, że... nie powiem. Chciałem coś powiedzieć, ale nie powiem. W każdym razie, polski top Radia 357 na pozycji piątej, zespół Kult.

Na miejscu czwartym w polskim topie Radia 357 zespół Kult w utworze Arachia w rozroku 1988. Za dwie minuty godzina 9, Radio Mix do godziny 10 w niedzielę, 10 dzień maja. 604-684-7561, numer do naszego studia, linia otwarta do godziny 10, a więc jeszcze przez 61 minut lub oczywiście non-stop Radio Mix, MIKS, pisane razem małpa, gmail.com. To 24 na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Tak jak mówiłem, dzisiaj skupiamy się na polskim topie. 5 utworów, już tylko 4 zostały z tego topu, a między nimi różnego rodzaju nowości, które w tym tygodniu i nie tylko, w zeszłym również ukazały się tu i tam i doszły do nas dzięki dobrym ludziom, którzy są wokół nas. Właśnie taki jeden nowy utwór teraz, właśnie o tej porze, bardzo znany utwór, bardzo znana piosenka ze znanego filmu Prawo i Pięść. No właśnie, tak zwany polski western, to kiedyś się o tym mówiło. Film czarno-biały, w rolach głównych Gustaw Hollowbeck, czy coś gdzieś szumi? Jeszcze nie słyszę szumu, ale mam nadzieję, że coś gdzieś tam wam dzwoni, tylko nie wiecie jeszcze gdzie.

swych rąk i spójrz, ziemia ciężka od krwi znowu urodzi nam zboża, łan złoty kurz.

No właśnie. Czy coś już wam zaświtało i przyszło do waszych głów? Oczywiście. No, utwór zatytułowany Nim wstanie dzień z filmu Prawo i pięść, którą wykonywał zresztą oryginalnie Edmund Fetting. Paul Wanda. Tego gościa teraz słuchaliście. To solowy projekt Michała Krzysztofiaka, wokalisty, gitarzysty i współzałożyciela zespołu Oranżada. Oranżada. Oranżada. Niedługo będzie pita zresztą. Od ponad 3 dekad związanego z polską sceną alternatywną. Jednym z jego nowych singli jest interpretacja utworu Nim wstanie dzień z muzyką Krzysztofa Komedy i tekstem Agnieszki Osieckiej. Mówiąc o utworze Nim wstanie dzień, warto przypomnieć jego genezę. Tę znaną balladę do słów właśnie Agnieszki Osieckiej i muzyki Krzysztofa Komedy z filmu Prawo i pięść wykonywał Edmund Fetting. Piosenka ma już ponad 60 lat, a wciąż wzbudza zainteresowanie, o czym świadczą jej kolejne interpretacje, także autorstwa twórców niezwiązanych na co dzień z twórczością poetki słowa. Kluczowe pozostaje jednak to, by w tym wszystkim znaleźć własny pomysł i sposób na prezentację tak kultowej pieśni. Nowość. Ciekawe, czy Paul Wanda, pod pseudonimem zresztą ukrywający się Michał Krzysztofiak, zaprezentuje jakieś inne interpretacje innych znanów utworów. Ta była zresztą bardzo ciekawa, musicie sami przyznać. 4 minuty po godzinie 9. Radio Mix do godziny 10. 100.5 FM w niedzielę, 90 dzień maja. Czas nieubłagalnie biegnie do przodu. Za tydzień audycji Radia Mix nie będzie oczywiście. No nie muszę wam chyba mówić dlaczego. Muszę? No nie muszę, dlatego nie powiem. W każdym razie spotykamy się dopiero za 2 tygodnie, czyli 17 maja, a za tydzień mamy święto. Nie, spotykamy się dopiero 24 maja. Znowu coś mi się pomyliło, ponieważ 18 maja, czyli w poniedziałek za tydzień mamy Wiktoria Dzień, czyli mamy dzień wolny od pracy. W związku z tym Radio Mix również ze swoją skromną redakcją w składzie Pan Dyzio i ja może gdzieś się udamy, może nie. W każdym razie audycji Radia Mix nie będzie. Spotykamy się 24 maja. Zapiszcie w waszych kalendarzach. Mówię o tym, że czas nieubłagalnie biegnie, bo

Zaraz, za 2 tygodnie, już 24 maja. Później pozostanie jeszcze jedna audycja Radia Mix majowa. Czerwiec leci jak z bata strzelił i 1 lipca, dokładnie 1 lipca, redakcja Radia Mix ładuje się do samolotu i leci do Europy na 5 tygodni. Więc przez 5 tygodni, jeśli nikt się nie zgłosi, żeby nas zastąpić tutaj w naszym skromnym studiu Radia Koła, Radia Mix po prostu nie będzie. Będziecie słuchali muzyki anglojęzycznej non-stop. Jeszcze jest czas, żeby się zgłosić. 604-684-7561 w czasie trwania audycji lub radiomix miks pisane razem @gmail.com. Wracamy do naszego polskiego topu Radia 357 na miejscu 4, rok 1983. Zbigniew Wodecki i Lubię wracać tam, gdzie byłem.

Miejsce czwarte na top polskim topie Radia 357. Zbigniew Wodecki w utworze Lubię wracać tam, gdzie byłem. Na naszym zegarze już 11 minut po godzinie 9, Radio Mix do godziny 10. Ja myślę, że już jest chyba czas na wyniki 32. kolejki polskiej ekstraklasy. Raków Częstochowa, Korona Kielce 2-0, Lech Poznań, Arka Gdynia 1-1, Widzew Łódź, Lechia Gdańsk 3-1, Jagiellonia Białystok, Pogoń Szczecin, no właśnie, Górnik Zabrze, Zagłębie Lubin 0-2, Piast Gliwice, GKS Katowice 0-0, Wisła Płock, Motor Lublin 0-4, Termalika Nieciecza, Legia Warszawa, spotkanie trwa, 42 minuta, 0-1 lub 1-0 dla Legii. Jutro zakończenie 32. kolejki spotkaniem Krakowia i Radomiak Radom. Przypomnę, że do końca sezonu 25-26 pozostały jeszcze tylko dwie kolejki za tydzień i bodajże za 17. Tak, czyli w naszej audycji już 24 maja 34 kolejka, czyli ostatnia kolejka polskiej ekstraklasy. Nie dość, że się zakończy, to zakończy się właśnie przed Mistrzostwami Świata w piłce nożnej, które wielkimi krokami zbliżają się tutaj do nas, do Vancouver i do Kanady. No ale najpierw Jagiellonia Białystok i Pogoń Szczecin. Ja nie będę mówił wam wyniku. Po prostu posłuchajcie tego. Hola, chica!

to tyle, jeśli chodzi o ten temat. Vancouver Whitecaps wczoraj w San Jose zremisowali z drużyną właśnie z San Jose 1-1. Mistrzostwa świata w piłce nożnej właśnie zbliżają się wielkimi krokami. Przypomnę, że rozpoczną się 11 czerwca i potrwają do 19 lipca. Na terenie tutaj w Vancouver będą rozgrywane razem 7 spotkań. Już Wam o nich mówię. 13 czerwca, to jest w sobotę, o godzinie 9 wieczorem zmierzy się Australia z Turcją. 18 czerwca, to jest czwartek, o godzinie 3 po południu Kanada będzie podejmowała Katar. Katar jako państwo, żebyście nie myśleli, że chodzi o Katar z nosa. 21 czerwca, to jest w niedzielę, o godzinie 6 wieczorem, Nowa Zelandia zagra z Egiptem. 24 czerwca, to jest środa, o godzinie 12 po południu, Kanada będzie podejmowała Szwajcarię. I 26 czerwca, to jest w piątek, o godzinie 8 wieczorem Nowa Zelandia będzie grała z Belgią. Pozostałe mecze 2 lipca 1:32, to jest czwartek, o godzinie 8 wieczorem. Z przyczyn oczywistych nie wiadomo jeszcze, kto będzie grał w 1:32. I 7 lipca, to jest wtorek, o godzinie 1 po południu będzie miało miejsce spotkanie w ramach tak zwanej 1:16. I tak jak mówię, mamy tylko nadzieję i trzymamy kciuki, że w 1:16 to nie będzie Zimbabwe i drużyna z Konga, tylko to będą normalne, fajne drużyny z Europy. Na pewno nie będą Amerykanie, bo te pajace to będą chcieli, żeby oni tam grali u nich. Żeby Trump mógł przyjść i ręką pomachać, tak jak prawda kiedyś Gorbaczow. Anywho, przypomnę tylko jeszcze raz spotkania drużyny kanadyjskiej. 12 czerwca, to jest w piątek o godzinie 12 po południu naszego czasu, Kanada zagra z Bośnią i Hercegowiną, to będzie mecz w Toronto. 18 czerwca w czwartek o godzinie 3 po południu Kanada-Katar na BC Place i 24 czerwca w środę o godzinie 12 po południu Kanada-Szwajcaria również BC Place. Trzymamy kciuki. Polska, jak wiecie, nie zakwalifikowała się do Mistrzostw Świata w tym roku, ale zawsze będzie za 4 lata. Także trzymamy kciuki i mamy nadzieję, że za 4 lata, bez względu na to, gdzie te Mistrzostwa Świata będą się odbywały, polska reprezentacja absolutnie będzie brała w nich udział. To tyle. O tych wszystkich jeszcze meczach będę Wam przypominał w kolejnych audycjach, bo tak jak powiedziałem, Mistrzostwa Świata zbliżają się wielkimi krokami. Liga Mistrzów. No niestety, w tym tygodniu oba mecze pomiędzy właśnie nie były aż tak bardzo interesujące, aczkolwiek myślałem, że to Bayern Monachium wejdzie do finału, ale tak się nie stało. Zremisował na swoim boisku z drużyną z Paryża, w związku z tym drużyna z Paryża weszła do finału. Wielki finał Ligi Mistrzów 30 maja, to jest, o ile się nie mylę, sobota, tak, sobota, o godzinie 9 rano naszego czasu i zagra drużyna PSG z Paryża i zespół z Londynu, czyli Arsenal. Nie Chelsea, Arsenal. Dlaczego nie Chelsea? Tego nie wie nikt. To jest wielka porażka. Chyba tak bym powiedział. Uwielbiam zespół Chelsea, ale niestety w tym roku muszą obejść się smakiem. Tak jak mówiłem, 30 czerwca, 30 maja w Budapeszcie pod nowym rządem budapesztańskim i węgierskim, zresztą tak na marginesie, o godzinie 9 rano naszego czasu, wielki finał Ligi Mistrzów 2026. I zaraz potem, za niespełna 2 tygodnie, Mistrzostwa Świata piłce nożnej. No dobrze, to tyle. 17 minut po godzinie 9, Radio Mix do godziny 10 i uwaga, uwaga, suita zaduszna, część pierwsza, to zapowiedź sensacyjnego albumu, dokumentu, spotkania gigantów polskiej muzyki.
mamy rok 1988. 29-letni Stanisław Sojka i 46-letni Tomasz Stańko improwizują, jakby jutra miało nie być, u schyłku komunizmu w Polsce i niemal całej Europie Środkowo-Wschodniej, w szarej Warszawie, na chwilę przed obradami okrągłego stołu. Sojka i Stańko nagrywają muzykę wspaniałą, wymagającą i zapomnianą na blisko 40 lat. Sześcioczęściowa suita zaduszna znajdzie się na albumie Sojka Stańko, dokumentującym dwie jednodniowe eksperymentalne sesje nagraniowe w legendarnym studiu S4. I mamy fragment z tejże właśnie płyty. Stanisław Sojka, Tomasz Stańko, obaj już powiększyli największą orkiestrę świata. Tomasz Stańko w roku 2008, Stanisław Sojka w roku 2025. I teraz właśnie z tejże płyty, która niebawem, mam nadzieję, ujrzy światło dzienne, posłuchajmy. Suita zaduszna, część pierwsza.

pięknie. Tomasz Stańko i Stanisław Sojka, 1988 rok. Niestarzająca się muzyka. Stanisław Sojka jeszcze wróci do nas dzisiaj, niebawem, ze swoim kolejnym sonetem Szekspira. Ale na razie, 22 minuty po godzinie 9, przechodzimy do miejsca trzeciego polskiego topu radia 357, rok 1983. Manam i Krakowski Splen. Miejsce trzecie.

No i masz babo placek, nie wiem co się stało, ale wrócimy absolutnie do zespołu Manam właśnie w tej chwili. To po prostu złośliwość rzeczy martwych, bo nie widzę tutaj w studio nikogo, który by tutaj mieszał tu przy mojej konsoli, także podejrzewam, że chyba jakiś chochlik schyle się tylko. O, no tak, jest schowany z młotkiem i z kluczem francuskim. Manam, jeszcze raz, miejsce trzecie na polskim topie Radia 357.

Miejsce trzecie na polskim topie Radia 357 zespół Manam i krakowski Splan z roku 1983, 29 minut po godzinie 9. Ja specjalnie o tym nie mówiłem na początku naszej audycji, bo miałem taką nadzieję, że ktoś do nas zadzwoni i nam o tym przypomni, no ale niestety właśnie. Wstyd i jeszcze raz wstyd. Dzisiaj, 10 dzień maja, czyli Dzień Matki na terenie Kanady i Stanów Zjednoczonych i na pewno jeszcze w wielu innych miejscach na świecie. Nie zapominajmy, że Dzień Matki to nie tylko 26 maja, bo z reguły tak bywa, że Polacy myślą, że to, co u nas, to powinno być na całym świecie. Nie, tak nie jest. Mam nadzieję, że w końcu do nich to dotrze po setkach lat takiego sposobu myślenia. No ale w każdym razie dzisiaj Dzień Matki, także bez względu na to, gdzie wasze mamy się znajdują, czy w Polsce, czy tutaj, czy może po prostu sobie pływają jakimś statkiem wycieczkowym po Zatoce Meksykańskiej, nie ma najmniejszego znaczenia. Nie zapominajcie o tym, żeby zadzwonić do nich i złożyć im życzenia z okazji Dnia Matki. Co wcale nie stoi na przeszkodzie, żeby 26 maja ponownie do nich zadzwonić i jeszcze raz złożyć życzenia. Ja myślę, że Dzień Matki powinien być obchodzony codziennie, tak jak Dzień Zołzy zresztą, którego dzisiaj dzień obchodzimy. Zresztą wytłumaczenie tego słowa Zołza za chwileczkę, które absolutnie nie pokrywa się z tym, o czym myślimy, że jest Zołza, no ale wiecie jak to jest. Ktoś wymyślił, napisał, poszło i jest na internecie. To nie tak. W każdym razie 10 dzień maja, Dzień Matki tutaj na terenie Kanady i Stanów Zjednoczonych, także nie zapominajcie o waszych mamach bez względu na to, czy są tu, czy tam, czy gdziekolwiek jeszcze, gdzie może się wspinają na Mount Everest. Ja nie wiem, co wasze mamy robią, ale nie zapominajcie o tym, żeby zadzwonić i złożyć im najserdeczniejsze życzenia właśnie z okazji Dnia Matki. Pięknie! Na naszym zegarze 31 minut po godzinie 9. Radio Mix do 10. Obiecany Stanisław Sojka. Tym razem w sonecie 116 Williama Szekspira. Zdrowia.

Stanisław Sojka, sonet 116 Williama Szekspira. Z płyty Sojka śpiewa Szekspira. Pięknie. 34 minuty po godzinie. Za dwa tygodnie kolejny sonet. Mam nadzieję, że się zmieści. Lato się zbliża wielkimi krokami. Oczywiście, jak to zwykle bywa, latem zabieramy ze sobą na plażę, z reguły na plażę lub gdziekolwiek się udajemy, tam gdzie możemy posiedzieć jako tako, jakiekolwiek książki. No oczywiście musimy pokazać światu, że czytamy książki, których i tak nie czytamy, ponieważ to są straszne statystyki, ale w tamtym roku bodajże przeciętny, statystyczny Polak przeczytał chyba jedną książkę bodajże. W każdym razie duży procent Polaków. My tu z kolegą redaktorem nadrabiamy te wszystkie statystyki, no ale to i tak za mało. No, dwie osoby nie mogą nadrobić statystyk na 40 milionów osób. No bez przesady. Ja rozumiem, że wszystko jest do zrobienia, no ale w tym wypadku no, nie możemy nagiąć niestety tych ścian, mimo że są troszeczkę z gumy, ale nie aż z takiej gumy, żeby się rozciągnęły. No w każdym razie jest jak jest. Wybrano najlepszą książkę wszechczasów. Ranking powstał na podstawie analizy setek zestawień przygotowanych przez krytyków, pisarzy i instytucje kultury. Zestawienia literackie często pokazują, które książki uznawane są za najważniejsze. Tym razem ranking oparto na szerokiej analizie opinii ekspertów z różnych krajów. Zestawienie przygotowano przez portal The Greatest Books opiera się na analizie aż 729 różnych list. Tworzą je krytycy literaccy, pisarze oraz instytucje kultury z wielu krajów, a każde źródło ma określoną wagę. Im częściej dana książka pojawia się wysoko w takich zestawieniach, tym wyżej trafia w końcowym rankingu. Dzięki temu lista pokazuje tytuły, które przez lata były doceniane przez różne środowiska. To pozwala wyłonić książki o trwałym znaczeniu, które miały realny wpływ na rozwój literatury, a nie tylko chwilowe hity, tak jak książki Remigiusza Mroza na przykład. Świetny pisarz, ale to jest tylko hit. Miesięczny, dwu, max. No w każdym razie. Na pierwszym miejscu znalazł się, najpierw zacznę od miejsca 10. Na miejscu 10 Anna Karenina. Na miejscu 9 Wściekłość i Wrzask. Anna Karenina, Lev Tolstoj, oczywiście Wściekłość i Wrzask, William Faulkner. Na miejscu 8 Don Quixote, Miguela de Cervantesa. Na miejscu 7 Moby Dick, Hermana Melvilla. Na miejscu 6 rok 1984, George'a Orwella. Na miejscu 5 100 lat samotności, Gabriel Garcia Marquez. Na miejscu 4 Buszujący w zbożu, J.D. Salinger. Chyba tak to należy czytać. Na miejscu 3 Wielki Gatsby, F. Scott Fitzgerald. Na miejscu 2 W poszukiwaniu straconego czasu, Marcel Proust. Na miejscu 1 Ulysses, Jamesa Joyce'a. Fabuła koncentruje się na jednym dniu, czyli 16 czerwca 1904 roku, z życia Leopolda Bluma, który porusza się po Dublinie i załatwia codzienne sprawy. W ciągu jednego dnia bohater spotyka różnych ludzi, obserwuje otoczenie i mierzy się z własnymi myślami oraz emocjami. Równolegle pojawiają się także inne postacie, które tworzą pełniejszy obraz miasta i jego mieszkańców. Historia nie opiera się na dynamicznych wydarzeniach, lecz na drobnych sytuacjach i refleksjach, które razem budują całość. No właśnie, Ulysses Jamesa Joyce'a jako książka wszechczasów w zestawieniu The Greatest Books. Ja wiem, że macie osobne zdanie na ten temat. Katarzyna Bonda, Remigiusz Mróz i wielu jeszcze innych autorów. I absolutnie, to też jest bardzo fajne. Każdy ma prawo do swojego zdania i czytania tego, co mu najlepiej wchodzi do głowy. Właśnie, chyba tak powinno być. No dobrze, 38 minut. Wow, 39 minut po godzinie 9. Czas nas nagli. Miejsce 2 na polskim topie Radia 357, rok 2000,
15 i zespół Lao Che.

Rok 2015. Laocze w utworze Wojenka. Miejsce drugie na polskim topie Radia 357, które miało miejsce tydzień temu. Tak na marginesie tylko powiem, że ponad 21 tysięcy osób brało udział w tymże właśnie zestawieniu. Także to wy. No nie, może inaczej. To słuchacze Radia 357 wybierali właśnie tą listę i nie nikt kto inny. Dobrze powiedziałem? Chyba tak. Jeśli źle, radiomix MIKS pisane razem @gmail.com. No niestety radiomix jest jakoś pomijane, jeśli chodzi o informacje dotyczące tego, co się dzieje na metro, na naszym terenie w metro Vancouver. Większość informacji pobieram ze strony parasolka.ca. Tam również Sahara, czyli mówiąc krótko, nie ma nic. Najbliższa impreza, jaka się odbędzie według parasolki CA.ca, to będzie miało miejsce bodajże w sierpniu. No ale są jeszcze dobrzy ludzie na tym świecie, którzy informują nas o tym czy o tamtym. I właśnie taką informację dostaliśmy. No, zapiszcie sobie w waszych kalendarzach. 13 i 14 czerwca, to jest sobota i niedziela, odbędą się już kolejne polskie dni parafialne, organizowane oczywiście przy kościele świętego Kazimierza w Vancouver 1187 East 27 w Vancouver. Wstęp wolny, absolutnie. Mnóstwo różnego rodzaju gier i niespodzianek, również loteria z atrakcyjnymi nagrodami, nie mówiąc już o jedzeniu, które jak zwykle jest wyśmienite, chyba tak należy powiedzieć. No, ale jest 13 i 14 czerwca. Pozostałe imprezy na terenie metro Vancouver, no tu proponuję udać się w każdą sobotę od 9 do 11 na fali 93.1 FM do Radia X, bo oni są bardziej aktualni niż my. Wczoraj również kilka dodatkowych informacji. Coś tam się w North Vancouver dzieje, coś tam się w Port Coquitlam dzieje. My o tym nie wiemy, więc o tym nie mówimy. Ale szkoda. Ja myślę, że Port Vancouver się wybiorę chyba i z tymi organizatorami muszę porozmawiać tak normalnie jak facet z facetem, żeby wiedzieli na drugi raz, gdzie mają pisać o takich informacjach. No, ale jest jak jest. I cieszymy się chociażby z tego, że możemy na przykład powiedzieć chociażby właśnie o dniach parafialnych, które, tak jak mówiłem, 13 i 14 czerwca na terenie parafii świętego Kazimierza w Vancouver. No to tyle. No właśnie, chciałbym puścić jeszcze jeden utwór nowy, ale na to już nie ma czasu niestety, ponieważ numer jeden na polskim topie Radia 357 zajmuje piosenka, która trwa 6 minut, więc ten nowy utwór przechodzi na kolejną audycję Radia Mix, czyli 24 maja za 2 tygodnie, bo tak jak mówiłem, za tydzień Victoria Day, no to idziemy świętować, a dlaczegożby nie? Balony, grill. W Polsce była majówka, u nas jest Victoria Dzień. Numer jeden według na polskim topie Radia 357. Oczywiście rok 1988. Obywatel GC, czyli Grzegorz Ciechowski w utworze Nie pytaj o Polskę.

numer 1 w polskim topie Radia 357, w szóstym polskim topie Radia 357, obywatel GC, czyli Grzegorz Ciechowski, rok 1988, nie pytaj o Polskę. Pięknie, pięknie. Tak jak mówiłem, zastanowię się nad polskim topem Radia Mix. Zobaczymy, co z tego wyniknie, ale jestem ciekawy normalnie, czy ktokolwiek da znać się, no i w ogóle jak to wszystko będzie. No, warto spróbować, jak się nie spróbuje, to się nie będzie wiedziało. Zobaczymy, na razie zobaczę, jak to ugryźć, ok? Dzisiaj, tak jak mówiłem, dzień za łzy i uwaga, uwaga, geneza obchodów święta za łzy nie jest znana. No właśnie. Sama Zołza, w cudzysłowie, jest często traktowana jako akronim od zgrabna, obrotna, ładna i zaradna i ambitna. Problem polega na tym, że skoro geneza nie jest znana, to kto wymyślił, że to jest zgrabna, obrotna, ładna, zaradna i ambitna? Totalna bzdura. Zołza to jest Zołza, mówiąc krótko. I tyle. 365 dni w roku, dzień za łzy, a dzisiaj szczególnie, podwójnie. Panowie, pamiętajcie, nie dajcie się w dzisiejszym dniu stłamsić i zejść do parteru. Nie możemy tego zrobić. Radio Mix kończy swoją audycję dzisiaj, 10 maja 2026 roku, Dzień Matki, nie zapominajcie o telefonach do waszych mam. Iga Świątek o godzinie 10, nie wcześniej, będzie grała z drużyną, przepraszam, z zawodniczką z Włoch, Elisabetta Cocciaretto. Cocciaretto. Kocica, mówiąc inaczej, tłumacząc na polski, Cocciaretto. Aż by się chciało zanurzyć w palce, we włosy. Cocciaretto. No dobrze, naszą audycję kończy zespół Matthew Good Band. My usłyszymy się za 2 tygodnie, 24 maja, w najbliższą sobotę, Radio X 93.1 FM od 9 do godziny 11. Gorąco polecam i zapraszam. Do tego czasu absolutnie trzymajcie się ciepło. Mapa pogody dzisiaj ciepło, ciepło i jeszcze raz ciepło. Temperatura maksymalna do 18 stopni, w zależności od tego, gdzie mieszkacie. Może być więcej, może być mniej, ale na pewno będzie więcej. Cały nadchodzący tydzień zapowiada się również ciepło, około 20 stopni powyżej zera. Na razie żadnego deszczu w promieniu nadchodzącego tygodnia, ale zobaczymy, jak to jest i mam nadzieję, że nie ma nikogo, który chodzi po mieście i mówi, że pogoda jest zła, bo ta pogoda jest wyśmienita i takie powinno być lato, jeśli chodzi o mnie i moje skromne zdanie. Matthew Good Band, my usłyszymy się za 2 tygodnie. Trzymajcie się ciepło. Ciao.